Hello cousin, o bua fa ke le bogammaruri medi ne je kopa kaosane o ntsha mokele pina ya Puff Johnson ya Some Kind of Miracle. Ke rata thata pina eo, ka leboga ke le bogammaruri medi mo Bakerville.